0: take you by the hand as we dance through poker land. Dziś będziemy tańcować, trzeba nogi smarować. Bierzmy się za ręce, to ja cię zaprowadzę.
1: Raz, dwa!